0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Тяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь номер 2. П'ятниця, 10 січня 1947 року. Пише Яценик Сидор до 6 в Нью Лондон. Під датом 30 вересня. Drogi krajan, z dalekiego kraju ta rydnoho waszego seła, piszu do was nieznany wam człowiek kilka słów, w których was ta waszą wsiu rodynu pozdrowlaju. Lista od was odobrał brat Filowej żeny Izydor Świadkowski. List był z datą 25 lutego februara 1946 roku. No jakoś zaraz nie odpisował, bo jak to lemko, wse maje duże roboty i aż do teper się zwlekło. Może wam znany był diak Jacenek Izydor. Odże ja jego wnuk, toże Izydor i bywszy do teper psalmopiwec i uprawiatel śpiwu. Wasz brat Phil ze swoją żeną ta szesteryma dytmy wyemigrował w radiańską Ukrainę i poselił się w Woroszyłowo-Hradzkiej oblasty. Także i wasza sestra Stefania Szelep z mużą i dytmy wyemigrowała i majże wsia rodyna. Dwóch synów Stefanii służyły przy Krasnej Armii. Jeden wernął się zdrowy, a drugi utratył jedną nogę po kolino i oba pojechali za rodyczami. Było bardzo chłopców Krasnej Armii z Lemkiuszczyny, Słowakii ta Zakarpackiej Rusy i przeważnie wsi uczestowali w bojach koło Prahy na Czechach. Mnoho poległo tam i nie wernuło się na rytną zemlu. Brat wasz Konstantyn pomarł w 1943 roku. Aż to do pereselenia, to seła Mochnaczky wyemigrowało ponad 100 familii, a ostało się wse około 40 rodyn. Na razie żyjemy, jak to każut, na łaści teperycznej Polszczy. No, chodziłby ja wam skazaty i małbym szto, no na żal nie morzu. W Mochnaczki Wyżnej leszyło się bliższa połowy na seła. Odnym słowom, z nowosandeckiego powita wyemigrowało ponad 70%. Z innych powitów, jak Gorlici, wyjechali w mniejszej połowyni. Teper na razie wsio tak stoi, aż to dalsze bude, to nie znamy. Wiste, jak przechodzia do tych ludzi, że to wyemigrowali, to nie duże zwłóczat dobrym tonom. W każdym razie, naród nasz, jaki żył na Lemkiuszczyni, rozbył się. Odny wyjechali w głąb Wielkiej Ukrainy, a drugi po Haleczyni poselileś. Teper czuty, że to mnohy powertali na Haleczynu z Wielkiej Ukrainy. I tak wyszła z tym ciła kołotnia. A znaje też to Lemko duże, przywiązany do swojej strichy, ta swojego żbyrka, że to jego orał co roku, ta sijał tot bidny wiusyk z dida predita. Naród nasz, jak znaje te, mało oświadomleny i na żal, nie znał i nie znaje, na czym oparty się. Odny prowadzili propagandę, że to my Ruski, prawda, tak ono było koleś. Drugi propagowali, że to my je Ukraińci. Zresztą nie trzeba wam i kazaty, bo wy to wsio li przyznajete. Te perisowity każut, że to my od zapadnej Ukrainy. To my, to że Ukraińci. Polakę na nas hura, że to my Ukraińci. To marsz z Polszczy. Naród na Lemkiuszczyni zdywołał się i zmieszał się. Czemu to takie? Nie ma i dywoty, bo nie był kto nas prowadzyty toczno, tylko na wsi boki szarpajut, toho chłopa Lemka, bo on ledwo to znaje podpisaty się, ale nie po swomu. Nasza inteligencja dywyła się i dywycia na swoje własne życie. I teper nie był kto powesty naród, czy nami chaty, czy nit. Nasze pany, co kazali w serze sudruskie, pokryłeś, kole ruskie wojska przyszły do nas, i teper żyjut po polskich miastach i swoje życia spasajut. No dast Bóg, że to da kole w psio pererwę się. A i to można skazać, że to nie ma zła, aby na dobre nie wyszło. Podczas niemieckiej okupacji przeżyliśmy mnoho trudów, mnoho pracy przy różnych robotach państwowych ta okopach. Przy Niemcach nas nazywano Ukraińcami. I tak musiło być, bo tak Niemci kazali. Teper u nas szkoły wsi polskie po sełach. Nasze świaszczenniki rytko desut. Do Mochnaczki dojeżdżaje polski świaszczennik, a nasz otec Węgrynowicz spasaje swoje życie w Tarnowi. Uścia ruskie, powit gorlici. I z prywatnego pisma. Pisze Fedor, że u was robitnik zarobi dolara na godynu. U nas natomiast maje robitnik natraci od 15 do 20 zł na godynu, albo za 8 godyn 120 do 160 zł. Na amerykańską walutę to wyjdzie około 25 centów za 8 godyn roboty. А тепер, що може купити робітник у нас за денний 8-годиновий заробок? Єдно кіло солонини коштує у нас в вільному хандлу 350 злотих. Єдно кіло цукру – 185 злотих. І кіло хліба – 25 злотих. Літра молока – 20 злотих. 100 кіло пшениці – 3,5 тисяча злотих. Жито – 2,5 тисяча злотих. Jeden kiń 50 do 80 tysiąc, jedna korowa 35 do 50 tysiąc, motor do mołoczenia zbliża na 5 do 7 łoszadynych sył 35 do 45 tysiąc złotych. W sobotu 16 novembra dostała teta Fronia pakunok z Ameryki. Nie znaję od kogo, bo adresu zdrowotnego na żadnej kartki nie było, a nie darze stempla pocztowego. Nie był on takoż zaszytej maszyną jak pierwszy dwa, a zwyczajno ruczno. Pewno ktoś do niego dobrał się. Szkoda, że to nie dali znaty naperet, bo można by było na poczty otworyty i stwierdzyty, że to jest, a czego brakuje. Każą tu ludzie, że dostają paczki, że duże często paczki są porozrywane i okradene. Trzeba bude albo lepsze paczki pakowaty, sznurkami zawiązywaty i peczatką zaosmoczywaty, albo ciłką perestaty wysyłaty. Może lepsze bude posłaty dolara albo dwa w registrowanym liści, jak kupułaty dorohoryżne szmatki, jakie na pocztach wymieniają, albo zwyczajną kradut. Bidny to dlemko na tom świti. Nigdy nie maje dobrej mamy, a wsiuda maczofu. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Polsce ogłosiło 13 września 1946 roku, żeby grażdane Polscy, jakie mają krewnych w Ameryki, pisali do nich po koni, korowy, maszyny rolnicze itd., że to te riczy perewezyt UNRRA, a zwertaty się każą do Polish Supply Wyoming Washington DC. Nie znają, jakie tam ciny na korowy i koni i co płacić się taka wysyłka. Dobre bude, jeśli to ogłosite w gazety, żeby ludzie dokładno znali za wsio. Fedor prysłał w zgadanym liści drugi i trzeci list Dmitra Wysłockiego, wyniatok z gazety, jaki znachodzi się w Tarnopolszczyni. Duże tiszu się, aż to on tam. Może troszki pomoże i zakorenić się. Zależało mi duże, żeby delegaty od amerykańskiego Lemkosojuza wyjechali tam i tiszu się, aż to tak stało się. W ostatniej chwili dowiaduję się, że to jest w gminie afiszka ze starostwa z ogłoszeniem, że przyjeżdża sowicka komisja do Peremyśla i kto chce pojechać SSSR, to będę ich pojechać. Na zimę nie będę bardzo ochotnikiem, ale na wesnu zbierę się bardzo. Dobre byłoby, żeby Wysłocki wynaszał dobre miścia i żeby pereseleniu nadaty organizowany charakter, żeby nie powtórzyło się to, co było do teper. Szkolny dity w celi czarna. Redakcja Karpackiej Rusy dostała śledujące pismo od szkolnych ditej w celi czarna. Poczta grybił. Za ditej pisze uczytelka. Na pewno zdywujecie się, kto i poszto do was pisze. Pisze uczytelka, jaka pracuje w odnym celi na Lemkiuszczyni. Sełony wielkie było, a teper jeszcze mniejsze czysle drżyteliu. W szkoli takoż nie bahato ditej, a i ty często mnie pytają, czemu my niczego nie dostajemy z Ameryki? Czy tam nasze ludzie nie mają ditej? Czemu one pro nas nie pamiętają? Dity polskie często dostają różne podarunki. Panie redaktor, czy przy waszej pomocy nie dałoby się tu coś zrobić? Tu jest dity, jakie przychodzą do szkoły hoły, bosy, a często i głodny. Zbliża się zima, a u nich niczego na sobie nie ma. Proszę was. Poruszajcie tak pekuczu sprawę jak bida i nużda naszych ditej. Tania Hołowaczuk, uczytelka. My pomistyli pismo uczytelki Tani Hołowaczuk, żeby peredaty jej prośbu krajanom z Czarnoj i sąsiednich seł. Byłoby duże dobre, żeby w tych miejscowościach, gdzie jest bilsze odnoselczan z Czarnoj, paru żen pereszło po merze krajanu, zobrało odeżu dla szkilnych ditej i posłało paru pakunków do czarniańskiej szkoły na adres uczytelki. Od pereselenciów w Sowickim Sojuzi i Starnopolskiej Oblasty. Pisze Pupczyk Myron do szwagra Stefana Humeckiego Farmington. Jaholnycia, 25 września 1946 roku. Za otrzymany od was list, prysłany 22 lipca 1946, dużo dziękujemy. I z tego listu ja dużo dowiedział się takiego, czego my nie znali. Prymirom, kto został w Uściu. Ja znał o tych, które znamy, wyjechali, a dalsze trudno dowiadać się, bo czochosy nie dostajemy żadnych listów z Polszczy. Drogi szwagry, proszę też, żeby napisaty wam prawdę pro nasze powodzenia. To my żywem jako tako. Jeszcze nam starczy toho, co zme zabrali z Polszczy. Ja sam mał paru konej, trzy korowy, jednego buhaja, jednu ja wiłku, pczoły i wsi gospodarskie znariadzia. Także do Grybowa ja wiózł wisem fur. Jak my wyjeżdżali, ja zabrał jednego konia, dwie korowy, jedno jawiłku, pczoły, dwa wozy, maszynę do szycia, maszynę do mołoczenia i drugie. I to nas trzyma do tej pory. Zasiwy my ostawili, to było zasijano i zasadzeno. Prawda, i tu my dostali, chociaż nie na 100%, no to można wytrzymać, ale od 2 miesiaci w nocy zniszczono moje 4 pni z pczołami, potem pacia propał w nocy i kury. I tak pomału coraz mniejsze. To też to pojechali dalsze, wsi do nas powertali. Ostał się Zachar Kowalczyk, mąż Odozy od Pazy, a Odosa przyjechała do Semana Kowalczyka na Konopiłku. A co do Dmitra Wisłotkoho, to on był u nas w Jeholnyci, był u Antonia Humeckoho na obidi, ale ani szwagra Antonia, ani mene nie było doma, bo my oba wyjechali do Czernowiec za pokupką konej. No, co on wywnioskował, nie znają. Duże mnie zaciekawiły to te wytynki z gazet, jakie tam w Polsce nasz naród terpyt. Kole my wyjeżdżali, takiego teraństwa nie było. Ale trudno, życia człowieku dorosze nad wsią. Może da kole się poprawić. Urożaj u nas byle słaby, bo posłucha majże ciły lito panowała. I teper doszczu nie ma. Ale jeszcze tego roku nie dajemy kontyngenty, to se dajemy radu. No na 1940 samej wrze trzeba budę dołaty. A naród werta jest daleka. Odoza rozkazuje, że nikt tam nie może być. My na razie wsi zdrowy. I powody się nam, jak im wspomnął, nie najhirsze. Żyjemy nadzieją, że kolesy się nam poprawią. A może przeżyjemy tot tiachar, jaki raz u raz spadaje na nasz ruski naród. I na pewno słoneczko zaświty i dla nas. Odoza przyjechała Hneska. Może by deś najszła chatu, to by zaraz przyjechali wsi z ditmy. No ja się rozpisał jak Amros, a tu trzeba i dasz to robyty, bo się stara swaryt. My sobie żyjemy w zachodzi, diety suchniacze i pracowity. Nie możu na nikogo się poskarżyty. Dalsze familijne pozdrowienia. Nasze krajany w Germanii. Ożenił się z Niemką. Mnoho chłopców i dziewczat wywezenych Niemcami na prymusowe roboty w Germanii ostaje się tam do sich por. Gdy kotry z nich boja się jechaty do rodnego kraju, bo po biżeńskich taborach w Germanii polskie i ukraińskie faszysty straszat ich, że każdego, kto wernę się z Germanii do domu, bolszewiki wywoziat w Sybir. Inszy nie wertają cię, bo pożenili się z Niemkami w dołamy na ich gospodarstwa i tam już ostanut się. Dziewczata tak samo powychodzili za mąż, za Niemciu, a po biżeńciu i z różnych drugich krain i już idąc z mużamy. Nyże pomieszczamy, że to pisze Anna Rewak, towariańska, do swojej tety w Ameryki. Droga teto, donoszę wam, że to list od was ja odebrała i duże wam za niego dziękuję. Ja Bohu dziękuję zdrowa. I donoszę wam, że ja wyszła za mąż 2 czerwnia, my brali ślub cerkowny. Brat Michał takoż ożenił się z Niemkoju z tego roku i już mają dytynu. On żywe od mnie 130 km. Droga teto, duże mnie to tiszyć, że ja dowidała się za moich rodziczy już to on jeszcze żywód, bo ja nie znała do tego czasu niczego. Ja nie piszę niczego do domu, a czemu nie piszę? To wy dohadajcie się same. Ja was dużo proszę, jak budete pisać lista do mojej mamy, to pozdrowujcie jej od mnie i od brata. Napiszcie im, że ja żyła i zdorowa i brat takoż. Moha adresu nie posyłajcie do domu, żeby nie poszkodyte rodyczam. Bo młodsza sestra pojechała do domu, a po nyniszni den nie dojechała do domu. Droga teto, jakby wam nie było ciężko, to pomożcie nam w naszym ciężkim położeniu. A jak wam samym ciężko, to nie zadawajcie sobie kłopotu, a my same będziemy dajak dawać sobie radu. Czemu my nie wertamy? Napiszemy w drugim liści. Anna Towariańska, Rewak. Jeszcze proszę was, dajcie do gazety adres Madzeja Stefana, który poszukuje swoją rodynę Franka Madzeja w New Yorku. Iwan Żuk w piśmie do bratowej żeny Anny Żuk w Cressona, Pensylwania, pisze, że w Germanii ostało się jeszcze mnoho krajanów. On sam pisze jej z Münchena pod datą 18 grudnia 1946 roku. List ja otrzymał 16 grudnia 1946 roku, za który serdecznie dziękuję. A również dziękuję za dolara, tylko ja go nie odobrał, bo przy cenzuri pełno wyniale. Tomu proszę na razie groszej w liści bliższe nie posyłaty, bo wytiahnut. U nas w Bawarii za groszy niczego nie kupyt, tylko na kartku. Poza kartku nimak niczego nie prodast. Ni mołoka, ni tołszczu, w zahali niczego. kartkę je na każdy miesiąc. Na miesięczną kartku przychodzi na osobu 25 deka masła albo margaryny, 80 deka mięsa, do 8 kila chleba, 10 deka kawy z dubiny albo kasztaniu, 10 deka syra, 8 kila kartofel, dejakie krupy a cukru. To jak wdast się, da do 25 deka, ale to rytko. Życia jak same wydyte, na wesołe. Pro swoją rodynę ja niczego nie znał, co wywezena. Dopierwa ja dowiedział się z waszego lista. Wsimy, że stale się pit amerykańską ju okupację. Napiszemy, bo rodyna mogłaby poterpity. Tu je nas bahato z Lemkiuszczyny. Majże z każdego seła po kilka. Na przykład z Florenki w samym Müncheni, gdzie ja jest, je 20. A takoż z Kamianoj, Brunar, Czarnoj, Uścia Ruskoho, Wysoły, Kryneci. A nikt to nie pisze do rodyny. Chyba jak to z Ameryki, gdyż to pro rodynu dowidaje się. Przy registracji nas zapisywali, kto ma jaką rodynę w Ameryki. To ja podał was i oleśniewiczył Petra i Dzioła. Wy odezwali się, a pro Petra i Dzioła niczego nie znają. Tak proszę was, dowidajcie się za nich i przysłajcie ich adresu, albo moju peredajcie im. Proszę napisaty, czy koło was jedę blisko rodakę z Kamianoj. Ja tu chodzę na uniwersytet, zdaję mu piórocza, to roboty bahato. Po 20 grudnia budemy maty Wilne. Adres peredaję na odną Amerykanku, która pracuje w UNRRA. Przez kotru peresłał pismo. Dlatego nie pomieszczamy jego adresy w gazeti. No, jak ktoś z rodziny chciałby pouczyć adres, najpisze na Annu Żuk, w Cressona, Pensylwania.

0: Kneskę w Radiu Lem FM, besida z uznanym mieszkańcą Michałowa, panu Michałom Romaniaką. To może, panie Michale, na początek opowiedz te kus o sobie.
1: O, jak już te wspomnuli, nazywam się Michał Romaniak. Wrodziłem się w 1937 roku w Florencji, adżek teraz mam już 76 rok. W Florynku opustiłem wtedy, jak miałem 10 roków. I naszałem się w seli Michaliu w powieci Lubin-Lignickich wtedy, a teraz Polkowici. No, jak to chodzi do Florynku, to w dokumentach już można przeczytać, że Florynka ulokowana już była w 1391 roku w odległości 7 km od Grybowa. A seło ulokowane było wzdłuż rzeczki Mostysza, po lewej jej stronie, na dłużyni 4 km. Dawniejsze chyży były bardzo blisko siebie wzdłuż rzeczki, bo ludzie brali wodę z rzeki dla chudoby, no i do takich gospodarskich potrzeb. Natomiast wodę do picia to brali z tak zwanych huczków albo ze studni. Kilka studni w seli było, a huczok to takie drzewko, co wypływało i dawali korytko, żeby tym korytkom woda wypływała czystyczka i zimna. Seło było podzielone na tak zwane ryli. Nazwa ryli pochodziła od nazwiska gospodaria albo gospodariu, które zamieszkowali w danym miejscu. I na przykład ja pamiętam, że nasza ryla, gdzie tato nianio male chyżu, nazywała się Uczkiłka, bo były trzy rodziny, co się nazywały Łuczkowiec. Były w seli jeszcze inne, takie jak Pochnyłka, Smalcyłka, Koszykiłka, Kureiłka, Kochanyłka, no i dość dużo innych. Już nie pamiętam wszystkich.

0: gospodáre, mali zemľu v kilkanaceťoch kúskach. A čoho? Bo nejak sa ženil ich sen, to dali mu tam kavalček pola, zo svojej ryli, a on sa oženil na inšiu ryľu. A potom sa tak stalo, že dajme na to jeden z gazdiv, zaraz po prvej vojni światowej, mal v 17 kavalčekách pole. I podobné správy boli i s inšima hospodariami. I za to v 1924 roči preprovadžano tzv. Komasaciu, to znači ščilinia tých gruntiv. A ľudé dostali, hospodáre dostali zemľu už takú skomasovanú, že najvyššie v troch alebo v dvoch kúskach. I mohli už sa budovať poza sevom, poza tým hlavným sevom. Za to povstalo bardzo dużo tzw. prebudiv. Prebudowa to po polsku kolonia. No i znane są takie kolonie, takie prebudowy w Florencji, jak Derszkowa, Kut, Stupy, Czerszla, Pitki Czyrkom, Młak, Szklarka, no jakoś tam jeszcze, Bołcarka, Swinarka, Łan i jeszcze inne, ale ja już w tej chwili tak wszystkich nie pamiętam. No, Florynka to dość wielkie seło było przed winą. Było 232 chyżu, 232 numery, jeden gromadzki dym, to znaczy, że w 231 chyżach no, mieszkali ludzie. To było domy zamieszkałych. Z tym, że w 231 trzeba jeszcze tu zaczesłyć lisniczyłku, szkołu i dwie plebanii, prawosławną i grekokatolicką. Ale rodzin było kuzwecy jak 231, bo w kilku domach było czasem i po dwie rodziny. Ja tu akurat nie znalazł w dokumentach, że 231 numer chyżu to chyża Profiryja Wilczackiego. 231. No. Przed winą w Florencji była większość Lemkiów, ale były też i inne narodowości. Było 8 Polakiów. Uczytel w szkole mieszkał, lisniczy na lisniczywci, korczmar, kucap mał korczmu, no i 5 rolników, to było ich 8. Było 4 Żydów. Mośko korczmar, Nusko mał tartak, Szlama mał sklep, Husirka też sklep. 4 Ukraińców. Jancur uczytelom, kluczniczka akuszerkom, świaszczennik prawosławny i świaszczennik grekokatolicki. 4 cyganów. Batok Kowal, Batok Czerweniak i Frysztak muzykanty. No i też pomagali tomu Kowalowi. Była jeszcze ruska pani Luterman Hrycaj. To była żena po oficerii rosyjskim. Podczas pierwszej wojny światowej, gdzie się tam została ranna i a mąż zginął, no i jakoś się zatrzymała w Florencji i tam też chyżku maleńku mała. No, z tego wychodzi. Aha, jeszcze jeden Słowak, który mieszkał w Tartaku, co należał do Nuska. Także tu numer akurat nie taki sam, jak i numer toho Nuska. To znaczy, że wyszło, że Lemkiów było 210 nie rodzin, tylko Lemki mieszkali w 210 chyżach. No powinni Kuściow się tam zmieniło. Było semoch Polakiów. Szkoła była pusta. Semoch Polakiów zostało. Żydów nie zostało nic, bo zgnuli wszystko w Oświęcimiu. Jeden się uratował, co się nazywał Salko, bo wciuk to, jak ich aresztowali, gdzie się mu udało wteczy i się przechował w rodzinie Dubeciu na Łani, w Olijariu. Oni mu pomagali, no ale potem naszył się w USA, ale nie podziękował im za to. Nie odezwał się do nich. Także Żydów nie było. Został jeden cygan, znaczy w jednej chyży mieszkał cygan, bo resztę zabrali też do Oświęcimia i lišili jego, bo był dobrym kowalem i maleńko dzieci lišili. No, 4 Ukraińców w dalszym, dalsze było, no i ruska pani. Także 210 Lemkiów za Radzieczka powinni dalsze było. No, jak to chodzi do wieroispowiadania, no to grekokatolików było 50. W 52 chyżach były grekokatolików, a w 161 chyżach były prawosławne. Z tym, że cygan też był prawosławny. No, potem wiadomo, że był wyjazd na Ukrainę. To się zmieniło. Także w 43 chyżach ostali się grekokatolicy, a w 125 ostali się prawosławni. No i nastąpił proces rozbierania opuszczonych chyż albo zasiedlania. Kilkanaset rozebrano. Kilkanaset dano osadnikom Polakom, ale kilka chyż dano młodym rodzinom lemkiewskim. No, w książce metrykalnej znalazłem taką zapiskę, którą sporiadał świeszczennik, że zostało się, ale to tylko o prawosławne chodzi, zostało się 737 osób, a wyjechało na Ukrainę 329 osób. To znaczy, że zaraz powinni było 1066 prawosławnych. Jak to by teraz, a nie znam kilku grekokatolików dokładnie, ale jakby poczyslić wszystko tak, jak trzeba, to mi wyszło, że około 200, no.
1: I to pomału, to nie trzeba było.
0: Dobra,
2: w samym Paule może pić po imię, jakieś zadanie, zginanie.
1: Lemnek łowity z toku dumania.
2: Dlaczego ludzie wyjeżdżają na
1: Ukrainę? Bo ja chciałem to tam idę.
2: No, no. Żeby zadano takie zginanie.
0: 220 było, znaczy w tych 43 rodzinach grekokatolików mi tak wychodzi, że około 220 osób. To jakby teraz dodaty to wszystko do kupki, to by było, że 1286 osób mieszkało zaraz po Wini, w Florencji, a pan Zwoliński Jarosław desej tam wyczytał, że było 1260 osób przed wojną. To znaczy, moglibyśmy teraz na to kilku mieszkańców mieszkało w Florencji przed wojną, no to można było powiedzieć, że bliżej jak 1260.
1: No ja... A powiedzcie mi, bo jak ste besiduali, to powiedzcie, że po Wini była szkoła pusta, to nie było zaniat w szkole w Florencji?
0: Nie. Zaraz po Wini szkoła była pusta, bo bo nie mieszkał tam nikt w czasie Wini. Otóż zaraz po Wini była, nie zamieszkała to szkoła. I za to nie 8 Polaków, ale 7 Polaków było po Wini w Florencji.

0: Powiedz te, bo byś dualistę, że Żydy zanimali się traczą, mali korczmo, a czym lemkę się zanimali? Czy lemka z diłką, czy też mali
1: No,
0: da
1: lemkę.
0: jakie inczy
1: Nie
0: ryczy?
1: lemka z diłką. Kto ga z diłką, to ga z diłką. Kto mał koni, to i chodził na zarobok. Włożył drewo z lisów do gryboła, albo nawet i do toho traczu, co był w Florencji, dla Żyda nuska. A okrem toho to byli szewci, krawci, byli także to budowali chyży, cieśli, byli knapy, co robili połotno. Różne fachy tam mali.
0: A w tym gromadzkim domu w Florencji, co się tam, jakie podwiki tam się odbywali?
1: No, win nie był wykończony, był umurowany, jeszcze nie był, nie miał ani wikien, ani dwery, ale podłoga była dobra, no to czasem tam robili się takie potancyłki albo zabawy, młodzież zrobiła. A zebrania to przeważnie to się odbywało w szkole.
0: A kto był Szołtysą?
1: W to czas, znaczy w Szołtysu to się zmieniali. W czasie winy Szołtysą był pan Łanio Kozior, ale mieszkał daleko od Seła, to przeważnie no, tymi takimi sprawami szołtyskimi to się zajmował zastępca, pan Stefan Merena, bo był bliższy.
0: Tacy byli w sali czytalni.
1: Czytania była przed winą imieniem Kaczkowskiego, tam ja dokładnie o tym, znaczy nie znam, bo im tam nie był, ale nasz sąsiad, to win lubił czytać, win znał różne i bajki, i przypowiedki, i różne to te książki czytał, i światy książki też tam mógłby pożyczać, i tak w każdym razie, że jak znam, to ludzie tam chodili i czytali.
0: A kto jej prowadził?
1: A to ja już nie znam,
0: Główna
1: ale
0: tata.
1: nachodziła się w domu ojca Władyk Adama, udówcia. To dym początkowo to był, służył jako kapliczka, jak powstało to prawosławie w 28 roku. To tam się odbywały służby i wieczorni, i jutrni, a do tego momentu, aż zbudowano nową cerkwę.
0: A to może właśnie powiedz te, jak doszło do tego, że Seło podzieliło się religijnie.
1: A ja to dokładnie, znaczy bym nie chciał, ja dokładnie nie znam i nie chciałbym to temat poruszać. W każdym razie, że w 28 roku podzieliło się, ja lem znam o tym, że prawie wszystko przeszli, a potem zaś się wycofowali do starej cerkwi, jak to tam powiedali, a dokładnie nie znam. Ale relacje między prawosławnymi a rekatolikami były no, takie dobre, bo jak znam, to ojciec Staranowski, prawosławny świeczennik, to on się tak odnosił w stosunku do rekatolików, no tak jak należy, bo to przecież rodzina. Jedna rodzina, a

Dobry wieczór, witam na słuchowisku i zapraszam na następny czas noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Żyde! Ryuk Kowszewicz nestawajuczy. Dawaj pyty. Nie dasz, to szapku rozwalu. Won schyży. Odrzuk Żyd. Hosty mam, uż i tak za wino nie płatysz. Płaty ty? Rozrychotał się Didycz. Dawaj i koniec. Żdyj, wrażej synu ty. Pyty dawaj. Roszy zdobudujszczy. Idy, ne wydysz, panowe pryszły. Panowe? Proletarnej pidnius się i sił zastił, pit perajuczy obdertyma litkniamy hołowu. Oho, ano panowe, posmotrme jak. Antyp, toho bratczyka znamy. Na szyi zatiachnął hadwab. Treba by mu pisłaty worożku Lenorman najmu powist, jak Robespierowy, żeby szmizetk kazał syrochtuwaty bez sztywnych kołniry. To udylechsze na szyju stryczok wojdę. Aż to? Krow wystupuje ty na lyce? Znatia, że pan peneszcze dzitiatko. Brawo, bratyczku. Napijmy się razem. I jako lesy chodył z hadwabną szapoba. Ne choczesz? Pyj. A jak ni, to... Antyp uspokoił się na lycy. Siachnął po sakwu i wynamajucze z niej srebrnoho podał ho proletariarowy. Na kawalczyk chliba się prydast. Powił Antyp swoim zwyczajnym, ważkim hołosom. Na kawalczyk chliba? Kowszewicz posmotrył, bo że wilni i ważył wróci grosz. Żebrak? Ja żebrak? Win zaśmijał się jak łoszak, rżuczy i oholycia triasły się. Żebrak! Zyjdeme się i szczy oba hołbyczku. So, otko się zyjdeme. Rozprawymy się z sobą. I proletaryj z rozpuką stysnął kaszkiet, wyszął z chyży i wydilezme, jak w korczmi ludę rozstupowali się, jak styl za ślidą by wszocho swojego tyrana, który pustył się teper dale wo świt, błukaty się jak proklaty i zakaru. Wybywszoch od Idycza obudyła się wrażena herbowa duma, a w bezsylu ona iszczy barże rosła. Przed wychladą z odwora wkazała się stać. Na chrudiach czerwono-czorna pasiłna westka, znoszeny hajdawery i taki sam płaszcz. Win zatysnął ruku i pidnius do hory, a z jego oczy sypali się mstytelskie iskry. Strytyme się iszczy, powtoriował win i stać propała w kińcy speret obłaka. Besiduje narit, że Skarpat dolituje pochrobowej ston. Tot ston wiczni rozlichat się po horach i nyzynach. To ston potuplenoj za hrichy syły. Ston worohił i despotił pokutujuczych, szto wikamy dawali i muczyli narit. W owecznej skori neźwiryna żyje, ale schowanej kat pokutujuczyj. Pidwydom krył hawrana kruka i orła zaklaty na ślidnyke welikych rodyn skrywają dwelyke imena i stary herby. Trubne sygnały pokutujących ochotników rozstelają się po skałach i prowalinach Karpat, a ich echo idzie daleko w narit, który wik prożył w okowach. Musimy się ponachlaty, besidował teper Antyp. Do wieczora już niedaleko, a my ledwo za dnia dojechamy do naszej chyży. O najtyczanci nie było i besidy.
Musimy wziąć łódku i tak pływajuczy prosto staneme doma iszczy przed zmerką. Win wyszł. Stanął jem w dweriach i pryzerał się ludziom zobranym w korczmi. Zdawało się, że neje w nich życia. Nie zwuczała heł wesoła karpacka piśnia, nie rozlichała się tu żyliwa melodia girskich synił. Heł marazm, powilnist i smutok rozlywali się po lyciach. Na pecu leżały obmokły selane z nalatnyma lyciami w sywych połotniakach, w biłych niskich łuniach i w szerokich skirniach. Ich kokietliwa żydiłka, która prychotowluwała przy kominku szabasowej kres. Lem toto kokietowania było inczoho roda jak w młodych dam. Żena kokietowała, żeby osiachnuty jakysu korystnu cil. Za to tajnym manytelom zdawał się byty bez ruchu po kurjujuczej fajku sywej żyd. W nim jakby perelywali się sołomonowy mudrosty. I winne podaremnycy tak wychladał. Kolynemi jem iszcze wzryty spiaczych na ławach ludy, kotry przypominali mi polski kaftan i westku i rudy i żakiet, przyszedł do mojej izby walko. Wychladał poważni. Teper mich jem połnistiu na nieho posmotryty. Koliby dach to zachotił ruszyty ho z miścia, to pomyłby się. Zdawało się, że korpus mosz wychnaty na wszystkie strony, a nohy na sył prykowany do zemli. Tak były jego czerewiki. One veličinom bezsomniwu były wekrze od wszystkich inczych, a szerokie i falisty cholawy zdawali się słonowymi nohami. Do toho iszcze żółty szarawary były wiernym obrazom dawnych pruderyjnych nohałok. Po budowie jego tiła wodno było, że je wychudzenej. Zo szerokoho kołnira wyzerało na żurawleniej szyi podibne do fałwnowoho temne kostyste lyce, na którym pre wsiakym smutku i apatyi dało się wzryty jakysej bliskajuczej promin zatajenoho podolskoho humoru skrywajuczoho się pit zadumą, jak bliskawycia za chmarami. Jedno powiem, takoho pekuszczoho uśmiechu, jaki grał na jego ustach, iszczy jemne strytył. Zdawałoby się, słowa iszczy neriuk, a już w samo serce zakołął. Ale tot uśmiech, jakby łagodył, był tym świtełkom, co robiło jego strochu twar po chwilę już barże ujmującą. Jest sprawa, Riukwin i morchnął brwiu, a jeszcze wodno było, że maje ochotu stryryty palcmy, ale w misę toho lem rozszerył ich, a pak zastys. Znaczy, ty dobrisz to ja prydbał, zimał was. Aż to, zwiduju się, uż ja ne bijte, boh dast, budę dasz to. Walko distął spoza kołnirja fajku i zaczął nakładaty uhorski duchan. Wołamy do ichate na zaricza. Besiduju. Siademe razom do łotky. Ne doichame? Win zaśmijał się od ucha do ucha i lipsze oper się w swoich skirniach. Jak masz ze sobą swoi sejko, to tołdy jeszcze jest nepropał. Złota to zwiryna, to ty woliky Boży, taj moi, dusza radije, jak lem pizriu na nich. Uż i protas, jaki Asia nima lubuwał. Ot i kłopic z tym protasom, wyliczy ty ho treba. Po waszych oczach wydno, że stelikar, tak tiż jemsy z początku dumał, poklane poczujem, kto wy. Znaczyt, zaran was powedu.
Wyliczyty? Jakiże więc stary i młody? Staromu neradist, a młodomu straplinia. Micno chłoryj? Ba. W czymże osobliwi? Poprawdi moż powisty w niczym. Nemicznej może. Mic jak dup. Tak szto, w czym sprawa? No już zaran budeme wydity. Oczywydno wyliczy tych treba. Znatia. Likar, jeszcze raz likar. Win z prytyskom, powtórył ostatnie słowo i pidnosiaczy zo zemli, krysaniu kotra zo starosty i prosty chi, jakie czeresniu pereszly, była bez somniwu nemałej wahy, dwychnął swoi burleskowy skirni i wmieszał się zas w korczmianu tołpu. Nachneska to już wszystko. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Wszystkie wesoły anioł w Leluchowie miła. Zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Łościu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

jeszcze radny suzeran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, Lem Kiuski, hołos w twojej chorze. Lem FM.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedział, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.